la bebé. Które mi kawałek jest? Są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika, są technika,